sungurunda nuna tolo na wulile aye donki salilele mena nyang tolo aye donki salilele mena nyang tolo.